blizu, ang Bog bo dać, jest bom prochwiśno blizu. Na prosak węcel, jest na prawym sztelcu. Czerwuch ma cirku, zrawa mam kapelcu. Zosak o zlo, zosak człowieszki ok. Oprawić silo sam, wy sami stepę wzrok.